0: like the second verse. Won kone me bo.
1: Awurade nkutoo ne yɛ hintabea. Ɛhe na wode wo kra ɛsie. Ɛhe na wodwane kɔtoa. Wɔ sɛ nni a wɔtena ɔsorosoro hintabea tena twɛdeɛ mpɔnwunu ase. Ɛhe na wodwane akɔhyɛ. David Adjontoɔ Eduokunu Baako. Yɛntie Onyankopɔn.